0: Radio Racja. Racja.
1: Komu słowa, komu gest, komu susza, komu deszcz, komu sława, komu chwała, komu chwila uśmiech dała, komu dotyka, komu błysk, komu marzyć, komu śnić.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W Mińsku ruszył proces karny księdza Anatola Parachniewicza. Proboszcz parafii katolickiej w Olkowiczach jest przetrzymywany w areszcie śledczym KGB od ponad 200 dni. Sąd odbywa się za zamkniętymi drzwiami i żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie nie ma. Natomiast, jak podaje portal Catholic Life, według wiernych władze oskarżają kapłana o zdradę państwa. Na czym polegają te oskarżenia, również nie jest wiadomo. Jednak wcześniej pojawiała się wersja, że powodem do aresztu Anatola Parachniewicza mogli być działania związane z zachowaniem pamięci o Polakach, którzy w przeszłości zginęli na terenie dzisiejszej Białorusi. Wiadomo również, że ksiądz otwarcie sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Ukrainę, potępiał wojnę oraz wzywał do pokoju i nawrócenia. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, proces księdza Parachniewicza jest przykładem wrogich intencji nie tylko wobec Kościoła katolickiego, ale również wobec Warszawy.
3: Widzimy, że mimo pewnych sygnałów odprężenia, gotowości do rozmowy, badania gruntu, jakie wysyła Warszawa, sprawdzania właśnie szczerości tych intencji, Mińsk nadal podtrzymuje swoją nieprzyjazną postawę opartą na celach wspólnych rosyjskich, białoruskich, celach antyzachodnich, podlegających logice wojny hybrydowej wobec Zachodu, również wobec sąsiadów unijnych, Łotwy, Litwy i Polski.
2: Ksiądz Anatol Parachniewicz jest sierotą i nie ma rodziny ani bliskich, dlatego bardzo trudno jest uzyskać informacje na temat jego sytuacji. Urodził się we wsi w rejonie Żłobińskim, a wychowywał się w domu dziecka. Obecne prześladowanie kapłana wpisuje się w praktykę ostatnich lat, którą białoruskie władze stosują wobec Kościoła katolickiego. Wcześniej na podstawie tego samego artykułu kodeksu karnego dotyczącego zdrady państwa skazany został na wieloletni wyrok kolonii karnej ksiądz Henryk Okołotowicz, który później został uwolniony w ramach dialogu między Mińskiem a Watykanem. Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Agresor za główny cel wziął infrastrukturę energetyczną, niszczy stacje benzynowe i uderza w budynki mieszkalne. W całym kraju codziennie wyjął alarmy przeciwlotnicze, a obywatele spędzają noce w schronach, metrze czy na podziemnych parkingach. Z kolei siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią własnego kraju, zadając poważne ciosy najeźdźcy, m.in. poprzez uderzenia w głąb terytorium okupacji. Zdaniem Kijowa już ponad połowa mocy rafineryjnych Rosji została sparaliżowana. Natomiast Kreml, nie osiągając od ponad 4 lat swoich celów, eskaluje presję na państwa NATO poprzez akty sabotażu i dywersji oraz ataki powietrzne przeprowadzane w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej.

0: drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące i lata.
1: Od początku rosyjskiej inwazji Białoruś pozostaje ważnym zapleczem wojskowym Kremla. Mińsk udostępnił rosyjskiej armii swoje terytorium, lotniska i infrastrukturę, umożliwiając przeprowadzanie ataków na Ukrainę także w kierunku Kijowa. Białoruś wspiera również rosyjską machinę wojenną, dostarczając jej sprzęt i współpracując z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. W ten sposób reżim Aleksandra Łukaszenki pozostaje bezpośrednio zaangażowany we wsparcie rosyjskiej agresji. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Bułhak, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, nazywany ojcem i nestorem polskiej fotografiki. W tym roku przypada 150. rocznica jego urodzin. Bułhak nie był jednak tylko artystą. Był również dokumentalistą, pedagogiem i teoretykiem fotografii. Aparat fotograficzny traktował jak narzędzie zapisywania pamięci. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowały ziemie dzisiejszej Białorusi. Miasta, miasteczka, wsie, dwory, zabytki i krajobrazy. Fotografował m.in. Nowogródek, Grodno, Nieświerz, Baranowicze, Lidę i wiele innych miejsc związanych z historią i kulturą dawnych Kresów. Jego fotografie stały się niezwykle cennym świadectwem świata, który w dużej mierze bezpowrotnie się zmienił, mówi krajoznawca Konstanty Szytel.
2: Jeśli tak mówić o całokształcie pracy Bułhaka, to no, zaryzykuję stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał. Było po nim dużo bardzo utalentowanych fotografów, ale na tyle z różnych stron oddać piękno naszej ziemi, no to chyba lepiej jak Jan Bułhak, to chyba nikt nie potrafi.
1: Jan Bułhak pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Tysiące fotografii, negatywów, publikacji i tekstów poświęconych fotografii. Jego dorobek do dziś jest ważnym źródłem wiedzy o historii, kulturze i krajobrazie Kresów. Jest także inspiracją dla kolejnych pokoleń fotografów i badaczy. Zdjęcia Jana Bułhaka są dziś wykorzystywane przez historyków, muzealników, konserwatorów zabytków oraz badaczy dziejów tych ziem. Pozwalają porównywać dawny wygląd miejsc z ich współczesnym stanem i pomagają odtwarzać historię poszczególnych obiektów. Bardziej szczegółowo o losach słownego rodaka opowie Aleksy Szota w drugiej części programu Z nadniem na i Brazylii.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Nie zawsze wojna zaczyna się od wystrzału. Czasem pierwszym jej frontem jest ekran telefonu, nagłówek wiadomości albo pozornie niewinny wpis w mediach społecznościowych. Właśnie o takim sposobie prowadzenia walki opowiada spektakl Wojna na słowa, przygotowany przez Instytut Prawa Performatywnego i zaprezentowany w Białymstoku. Twórcy przedstawienia przyglądają się rosyjskiej dezinformacji i mechanizmom wojny informacyjnej, prowadzonej przez Rosję i Białoruś. Interesuje ich nie tylko to, jakie fałszywe informacje trafiają do odbiorców, ale przede wszystkim w jaki sposób są konstruowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do wywierania wpływu na społeczeństwo. Nad spektaklem pracowali wspólnie artyści, dziennikarze, prawnicy i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem informacyjnym. Przez kilka miesięcy analizowali konkretne przypadki, rozmawiali ze specjalistami, przyglądali się sieciom powiązań i sposobom działania operacji wpływu. Zebrany w ten sposób materiał nie trafił jednak do raportu czy analizy. Został przeniesiony na scenę. W efekcie powstała teatralna opowieść o wojnie, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale której skutki mogą być odczuwalne bardzo realnie. O tym, jak narodził się pomysł spektaklu i czego jego twórcy chcą nauczyć widzów, opowiada Filip Płóciennik, jeden z jego pomysłodawców.
3: W Instytucie Prawa Performatywnego mamy kilka osób, które są niezwykle zaangażowane w tworzenie naszych spektakli i zajmujemy się tym, żeby po prostu ważne kwestie społeczne z naszej perspektywy poruszać na scenie. Dawno temu spotkaliśmy się na takim naszym wewnętrznym spotkaniu, myśleliśmy, co nas najbardziej w tym momencie rusza, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, co jest naszym zdaniem problemem. I ta dezinformacja rosyjska była jednym z naszych takich najczęstszych głosów, najczęściej się pojawiała i wracała, więc doszliśmy do wniosku, że musimy ten temat poruszyć, że jesteśmy na etapie tej wojny informacyjnej, no bo nazwijmy to wojną, to jest wojna ze strony rosyjskiej, z naszej strony polskiej jeszcze chyba jako wojna w pełni nie jest traktowana, że jej efekty zaczynają nas dotykać, że coraz więcej widzimy tych antyukraińskich narracji, że nas to boli, że nas to martwi, że nas to niepokoi. W związku z tym chcieliśmy ten mechanizm, sami nie do końca go znając na początku, rozebrać na czynniki pierwsze i w taki rzetelny, dokumentalny, ale też ciekawy w formie sposób opowiedzieć naszym potencjalnym widzom.
4: Mateusz Janicki, aktor.
5: No myślę, że to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów działań wojennych rosyjskich przeciwko wolnej Europie, bo z jednej strony mamy tą agresję realną, która jest na Ukrainę, a z drugiej strony mamy permanentną próbę skonfliktowania państw europejskich, bicia klina między te państwa, ale też w tych społeczeństwach, podzielenia te społeczeństwa. No i głównym narzędziem Rosji jest właśnie dezinformacja. Z jednej strony mamy takie realne działania, jak działania dywersyjne, których też już doświadcza Europa od dłuższego czasu, a z drugiej strony kolejnym elementem tego działania jest działalność dezinformacyjna. W tym raporcie, który my przywołujemy, niesamowity jest taki moment, o którym my nie mówimy, ale który jest w raporcie Sejmowej Komisji do Spraw Rosyjskiej Dezinformacji. Informacji, rosyjskich wpływów. Ten raport między innymi dotyka sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Tego, jak w przypadku Kuźnicy, jak była tam sytuacja dużej ilości migrantów, która była po stronie białoruskiej, która przechodziła na polską stronę. Dzisiaj już wiemy, że ta cała sytuacja była sterowana wręcz przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki na miejscu, którzy sterowali tą grupą uchodźców. Ale ze względu na to, że Polska wtedy zdecydowała się na wyrzucenie dziennikarzy z podgranicznych terenów, to, co przedostawało się do polskiej infosfery, zostało prześledzone przez ten raport że to były dwa konta. Dwa konta na Instagramie dwóch białoruskich agentów Łukaszenki, którzy zainfekowali polską przestrzeń medialną i właściwie cała narracja wokół Kuźnicy. I jeżeli jakikolwiek polityk, jakikolwiek dziennikarz powoływał się na wiadomości z drugiej strony, ze strony białoruskiej, pochodził z dwóch kont de facto. I niesamowite jest to, że jedno konto wystarczył jeden post, po czym powielone przez pięciu, sześciu polityków i dziennikarzy stawało się ogólnie oczywistą informacją, mimo tego, że wychodziła z jednego konta. Znaczy, że łatwość tego zainfekowania tej sfery informacyjnej jest niesamowita w tym przypadku, na którym to dokładnie jest pokazane. No i teraz wracając o tym, o czym my mówimy, no to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów budowania odporności europejskiego czy polskiego społeczeństwa, to znaczy właśnie uzbrojenie się w przeciwko nieprawdziwych wiadomościom, właśnie dezinformacji.
3: Raport Rządowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, tam od lat 2004 do lat 2024, właśnie bada wpływy białoruskie i rosyjskie na Polskę. My się zajmowaliśmy stricte Rosją, natomiast też fragmenty dotyczące białoruskich wpływów w tym raporcie są i te narracje rosyjsko czy białoruskie często są bardzo zbieżne i cele wydaje mi się, że też są dość zbieżne, więc tutaj na pewno Białoruś też w pewien sposób oddziałuje. Natomiast my głównie badaliśmy aspekt rosyjski, więc tym białoruskim się tak jakoś bardzo mocno nie zajmowaliśmy.
6: Arkadiusz Brykalski, mój zawód wykonywany to aktor. Dzięki temu spektaklowi dopiero zacząłem jakby pojmować tą istotę tego, bo dla mnie są pewne rzeczy oczywiste z mojego punktu widzenia. Ja nie mam takiej swojej osobistej zgody na pewne poczynania. Dla mnie agresor jest tylko agresorem, a obrońca pozostaje obrońcą. Więc jakby tu takich różnych rzeczach, które wpływają po drodze na pewien stopień jakby naszej świadomości, no powiem szczerze, na mnie nie ma to wpływu. Dla mnie są fakty, które świadczą o czymś. Ja poznaję tą skalę dezinformacji i zasadę i mechanizm dezinformacji właśnie podczas tego spektaklu, potwierdzając sam dla siebie pewne rzeczy, które dotykają mnie przy pracy przy tym spektaklu.
3: No najlepiej by było, gdybyśmy mieli też jakieś państwowe mechanizmy, które przeciwdziałałyby temu wlewaniu się dezinformacji do polskiej sieci. Natomiast jest to pewnie bardzo trudne, bo powstają setki tysięcy, o ile nie miliony treści dezinformujących z niezwykłą regularnością. To jest po prostu zalew. Bardzo ciężko stwierdzić, które informacje są z farm rosyjskich troli, które nie są. Jeżeli już je zweryfikujemy, bo NASK je weryfikuje i poddaje część ich analizie, bo też nie ma mocy przerobowych, no to wtedy zgłaszane są prywatną platformą, a prywatne platformy nie mają obowiązku ich zatrzymywać, weryfikować i tak dalej. Więc super byłoby, gdybyśmy mogli kontrolować te duże platformy. No i świetnie by było, gdybyśmy mieli jeszcze znacznie większe środki zaangażowane w ten fact-checking, w to, żeby sprawdzać, czy informacje są prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest na pewno trudne, to wymaga dużych nakładów i dużych środków, ale czymś, co realnie wydaje mi się w miarę szybko jesteśmy w stanie zrobić, bo to wszystko wymaga rozwinięcia pewnych mechanizmów, to się nie zdarzy dzisiaj, to może się zdarzyć za kilka lat, no to uświadamiać ludzi, na czym polegają mechanizmy dezinformacji i to się staramy robić, oraz pokazywać, jak możemy sami we własnym zakresie te dezinformacje weryfikować, jakimi mechanizmami się posługuje, na co zwracać uwagę oraz gdzie taką dezinformację możemy zgłosić, bo jeżeli będziemy bardziej świadomym społeczeństwem jako całość, no to też będziemy mieli większą odporność wobec tej dezinformacji.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny będziemy kontynuować opowieść o żołnierzu Armii Krajowej Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o losach Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii, pochodzącego z Nowogródczyzny. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Emigranci oraz jego przebojowym utworem Na falochronie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Zagończyka aresztowano dwa dni po nieudanej próbie ucieczki i tragicznej dla resortu bezpieczeństwa pomyłce. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, chcąc wzbudzić w Zagończyku podejrzenia odnośnie współpracy z właścicielką mieszkania, celowo jej nie aresztowali. Zabieg przyniósł pożądany skutek, gdyż według UB Selmanowicz uwierzył w zdradę matki Krzywickiego. Z podanych wersji wydarzeń towarzyszących aresztowaniu Zagończyka bardziej prawdopodobna wydaje się pomyłka funkcjonariuszy UB i MO, gdyż w żadnym protokole przesłuchań ani w wyroku śmierci nie postawiono Selmanowiczowi zarzutu zabójstwa lub zranienia przedstawicieli resortu bezpieczeństwa. A przecież żołnierz Łupaszki nie mógł raczej liczyć w tym przypadku na wspaniałomyślność sądu. Po zatrzymaniu Zagończyk został przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku, osadzony w pionie śledczym, a następnie poddany licznym przesłuchaniom. Na podstawie relacji więźniów aresztu w Gdańsku można się domyślać, że śledztwo było prowadzone w sposób brutalny. Z dokumentów wynika, że pierwsze przesłuchanie odbyło się 8 lipca 1946 roku w obecności podporucznika Stanisława Majewskiego. Niezweryfikowane źródła podają, że Zagończyk jeszcze w lipcu w trakcie jednego z przesłuchań podjął próbę ucieczki. W tym czasie teren aresztu nie był dostatecznie ogrodzony betonowym murem, a w jego sąsiedztwie znajdowały się ogródki oraz pastwiska dla krów i koni. Zagończyk wyskoczył przez okno, wsiadł na jednego z pasących się koni i zmierzał w kierunku ulicy 3 Maja, ale tuż przed opuszczeniem terenu więziennego został zatrzymany przez wartownika. O próbie ucieczki wspominają również Jan Babczenko oraz Raymond Bolduan, ale przedstawiają ją, co nie dziwi, zupełnie inaczej. Otóż według nich Zagończyk uciekł przez małe okno toalety, do której został zaprowadzony przez funkcjonariusza UB. Poszukiwany przez kilkanaście osób, został po kilku godzinach odnaleziony w stojącym pod murem więzienia nieczynnym kotle kuchennym. Z kolei w pracy Dariusza Fikusa można znaleźć informację, że Zagończyk uciekł z celi i ukrył się we wspomnianym już wcześniej nieużywanym kotle kuchennym znajdującym się na podwórzu. Pytany o okoliczności ucieczki, miał tłumaczyć, że jest zbudowany jak kot, co ułatwia mu przeciskanie się przez kraty. 17 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa, na której był obecny prokurator porucznik Ludwik Alwin oraz obrońca z urzędu Kazimierz Ogrodzki. Przewodniczący Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku major Adam Gajewski skazał Feliksa Selmanowicza na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przypadek całego mienia. Jeszcze tego samego dnia Zagończyk napisał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. Jako okoliczność łagodzącą podał fakt, jakoby do działalności konspiracyjnej został zmuszony przez Łupaszkę, który rzekomo miał mu zagrozić śmiercią, gdyby się jej nie podjął. Tu cytat. Groził mi likwidacją na wypadek nieprzystąpienia do akcji, którą kierował. Podany argument przywodzi na myśl opisaną już wcześniej taktykę, jaką Zagończyk ustalił z Jachną w momencie ponownego wstąpienia jej na ścieżkę partyzancką. Dzień po ogłoszeniu wyroku Zagończyk napisał drugą, znacznie obszerniejszą prośbę o ułaskawienie. Na podaniu widnieje adnotacja z 21 sierpnia 1946 roku, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. O wykonaniu wyroku śmierci i pamięci o Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: polskie podróże na Białorusi.
1: Wszystko zaczęło się od aparatu fotograficznego, który dostała jego żona. Jan Włuchak miał wtedy blisko 30 lat i gospodarował w majątku pod Mińskiem. Pomagając Annie przy robieniu zdjęć, odkrył zajęcie, któremu poświęcił resztę życia. Z czasem jego fotografie trafiły na międzynarodowe wystawy, a on sam zaczął uczyć innych, jak za pomocą światła opowiadać o świecie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. 6 października minęło 150 lat od urodzin Jana Włuchaka. Zapraszam na spotkanie z tym wybitnym fotografem, pisarzem i wędrowcem, który utrwalił na zdjęciach miasta i krajobrazy dzisiejszej Białorusi, Litwy i Polski. Urodził się w 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem, w dzisiejszym rejonie korelickim. Wychowywał się w ziemiańskiej rodzinie. Ojciec, Walery Włuchak, zajmował się majątkiem. Po latach Jan wspominał go tak. Mój ojciec był typem szlachcica Rzeczkosieja, miernego stanu, człowiekiem prostym, oddanym pracy i domowi, nawykłym do pola, stajni i gumna. Ojciec, bardzo zapracowany, był wciąż poza domem, na polu albo w drodze. Zainteresowanie sztuką rosło dzięki książkom. Mały Jan przeglądał ilustrowane czasopisma i album z reprodukcjami obrazów Matejki. W pobliskim Czombrowie u krewnych Karpowiczów odkrywał kolejne ryciny i dzieła europejskich malarzy. Zanim wziął do ręki aparat, uczył się patrzeć na obrazy. Równie ważną szkołą wrażliwości był rodzinny krajobraz, do którego później wracał w fotografii i w literaturze. Po nauce w wileńskim gimnazjum wyjechał na studia do Krakowa, nie ukończył ich i powrócił na wieś. Ożenił się z Anną Chaciską, zamieszkał w majątku Peresieka pod Mińskiem, który dostał w spadku po matce. Właśnie tam około 1905 roku zaczął fotografować aparatem, który dostał od żony. Pierwsze kroki pomagał mu stawiać Bolesław Domejko, fotograf z Nowogródka. Włuchak powoli zdobywał doświadczenie, wysyłał prace na konkursy i do czasopism. Hobby zwolna przeradzało się w artystyczną pasję. Przełomem okazała się znajomość z Ferdynandem Ruszczycem. Malarz dostrzegł zdolności Włuchaka i zachęcił do zawodowego zajęcia się fotografią. Pomógł mu także znaleźć pracę w Wilnie, na stanowisku oficjalnego fotografa miejskiego. Włuchak doskonalił też warsztat uznanego portrecisty Hugona Erfurta w Dreźnie, a w 1912 roku otworzył wileńską pracownię. Na zamówienie władz miejskich fotografował zabytki i widoki miasta, ulice i zaułki, kościoły, dziedzińce. W jego kadrach architektura nabierała jednak szczególnego nastroju. Łuk bramy obramowywał widok, mur wyłaniał się z cienia, słońce wydobywało kształt kolumn. Włuchak szukał takiego oświetlenia i takiej kompozycji, które pozwolą zamienić dobrze znane miejsce w obraz zatrzymujący uwagę. Ten sposób fotografowania wiązał się z pikturializmem, nurtem zbliżającym fotografię do malarstwa i grafiki. Włuchak przywiązywał wielką uwagę do tonów szarości, do światłocienia i nastroju. Wprowadził do polskiego języka pojęcie fotografika, podkreślające artystyczny charakter zdjęcia. Pisał książki o fotografii, jej technice i estetyce. Przekonywał, że o wartości obrazu decydują również wrażliwość i świadome wybory autora. Od 1919 roku kierował zakładem fotografii artystycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przez 20 lat uczył studentów, ale opowiadał o fotografii nie tylko w salach uniwersyteckich, ale też w programach Wileńskiego Radia. Współtworzył środowisko fotograficzne, uczestniczył w wystawach, publikował. Choć kojarzy się przede wszystkim z pejzażem i zabytkami, fotografował także ludzi, a nawet architekturę przemysłową. Z aparatem wędrował daleko poza Wilno. Utrwalał Grodno, Nowogródek, Mir, Nieświerz, Jezioro Narocz i Polesie. Rozwijał ideę fotografii ojczystej, która miała przybliżać odbiorcom kraj i budować przywiązanie do jego krajobrazu. Dzisiaj jego zdjęcia pomagają rozpoznać wygląd miejsc drastycznie zmienionych przez wojny, rozbiórki i przebudowy. Rodzinna Nowogródczyzna pozostała obecna również w jego pisarstwie. W poemacie Moja Ziemia, wydanym w 1919 roku, wracał do Świtezi, Miru i Niemna. Podczas II wojny światowej spisywał wspomnienia w książce Kraj lat dziecinnych. Odtwarzał w nich dom, rodziny i obyczaje, próbując ocalić świat swojego dzieciństwa, który przeminął na zawsze. W lipcu 1944 roku, podczas walk o Wilno, spłonęła jego pracownia wraz z ogromną częścią fotograficznego dorobku, dziesiątkami tysięcy zdjęć i negatywów. Po wojnie Włuchak zamieszkał w Warszawie. Wspólnie z synem Januszem fotografował zniszczone miasto i nadal pracował. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografów. Zmarł w 1950 roku w Giżycku, w wieku 73 lat. Pozostały odbitki, albumy i książki. Dzięki nim wciąż możemy podążać za jego spojrzeniem, zobaczyć światło na sianie Wileńskiego Kościoła, drogę na Nowogródczyźnie, brzeg Naroczy. To spojrzenie kształtowało się jeszcze w Ostaszynie, wiele lat zanim Błuchak po raz pierwszy wziął do rąk aparat fotograficzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Emigranci oraz jego przebojowym utworze Na falochronie. Emigranci to polski zespół rockowy założony pod koniec 1989 roku przez gitarzystę Edmunda Stasiaka, wcześniej muzyka Lady Punk. Do zespołu dołączyli basista Robert Jaszewski, znany z oddziału Zamkniętego, perkusista Piotr Szkudelski z Perfektu oraz wokalista Paweł Kukis, wcześniej związany m.in. z zespołami Hack i Aja RL. Początkowo muzycy spotkali się tylko po to, aby nagrać jeden utwór. W maju 1990 roku w studio Izabelin powstało Na falochronie. Muzykę napisał Edmund Stasiak, a tekst Paweł Kukis. Piosenka opowiadająca o trudach i beznadziei służby wojskowej szybko stała się wielkim przebojem. Na falochronie odniosło ogromny sukces na liście przebojów programu trzeciego. Utwór 12 razy znalazł się w pierwszej piętnastce, a czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce. Sukces przekonał muzyków, aby kontynuować działalność jako regularny zespół. Pierwszy koncert Emigrantów odbył się w styczniu 1992 roku podczas Rock for AIDS w warszawskiej hali Gwardii. W tym samym roku ukazał się debiutancki album Rosja i Ameryka. Na płycie znalazły się autorskie kompozycje Stasiaka i teksty Kukiza, a także cover Led Zeppelin, piosenka Emigrantów. Popularność zdobyły m.in. utwory Prosto do Słońca, Nawet Tu oraz Rosja i Ameryka. W 1993 roku z zespołu odszedł Piotr Szkudelski, którego zastąpił Marek Surzyn. Niedługo później grupę opuścił również Paweł Kukis, powracając do zespołu Piersi. Nowym wokalistą został Marek Hojda. W 1995 roku Emigranci wydali drugi album Mówię do Ciebie. Płyta przyniosła kolejne popularne utwory, m.in. Mogłem i Przejdę przez ogień. Zespół intensywnie koncertował, występował również w rozgłośniach radiowych. W maju 1995 roku poprzedził Perfekt podczas koncertu na stadionie Legii. W specjalnym składzie wykonano wtedy Na falochronie z udziałem Pawła Kukiza i Piotra Szkudelskiego. Pod koniec lat 90. działalność zespołu stopniowo wygasła. W 1998 roku Emigranci zawiesili działalność. Do reaktywacji doszło w 2004 roku. Edmund Stasiak i Robert Jaszewski ponownie stworzyli zespół, a nowym wokalistą został Rafał Brzozowski, znany z programu Szansa na sukces. Odnowieni Emigranci koncertowali z repertuarem opartym na największych przebojach grupy. W 2005 roku wystąpili podczas gali Top Trendy, a rok później ukazała się ich trzecia płyta i inne utwory. Album promował singiel Ludzie i Rzeczy oraz nowa wersja Na falochronie 2006. Zespół wystąpił również podczas Jarocin Festival 2006, gdzie w Na falochronie gościnnie pojawił się Paweł Kukis. W kolejnych latach następowały dalsze zmiany w składzie. W 2007 roku nowym perkusistą został Maciej Gołyźniak, a podczas części koncertów Rafała Brzozowskiego zastępował Marcin Czyżewski. Emigranci pozostali aktywni do 2011 roku, kiedy ponownie zawiesili działalność. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1990 roku. Muzykę skomponował Edmund Stasiak, tekst napisał Paweł Kukis. Przed Państwem Emigranci na falochronie.

0: nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Z nowego albumu Manifest kolumbijska hurtu Baltus słuchali In and Out. A ciepier, posłuchajmy się miejnej historii. A mole przekazać wiernym się daje je, bo już słuchali z tego albumu jednej pieśni. Kaliści proponowała wam The Ghost of Donahue z albumu Beam Cottage od bliźniatą Jonaha i Lily Flynn. Ale ta pieśnia zapisana była jeszcze z udziałem południowoafrykańskiego hurtu Joy. Geta był pokłon u boku kultury ich niej maci, ale tak samo odkrywanie swojej kulturnej i muzycznej tojestności. Piszący album wiernuli się u południowej Anglii, u rodnej awakolicy, siedzieli u chatcy podobnej na tuju, u jakoj prawieli dzieciństwa. Zaraz posłucham innej pieśni z tego albumu, jaka ja cudowna oddaje atmosferę miejsca, ale i podkreśliwa je. Talanowitość dla tych bliźniateł. Rambling Man, Johnny and Lily Flynn.

Brytański folk z albumu Beam Cottage. Folk muzyka Jasienia jeszcze wiernie cał, wykonanie robi Basho, ale Pakul proponuje sustreczu z hurtom Cult of Luna. Dla tych, jak i ja, niewielmi zaczarowany metalowej muzyką, budzi ta moment, kiedy można na chwilinkę odpuścić. Ale literalna, to będzie chwilinka ci dwie, kiedy muzyki Cult of Luna rozganiają się o swojej muzyce, bo już taki bolsza czastka, że też ma plastowy, saniczny, szeroki krajowid, jaki warto poczuć. Hurt pochodzi ze Szwecji, a The Rift, ta zajawka nowego albumu In the Shadow of Your Shadow. Pieśnia pra samotu ludzkiego doświadczenia i potrzebu w tym kontekście być czastką jednodumcą, podzielać wartości i rozumieć, kto ja. Tady czasem twoja grupa określić nawet, kto nie z wami. I tu pakinu szmatkropie. The Rift.

Cult of Luna, szwedzki metalowy hurt, z Redku i duchety muzyczny bok, wieda już trochę ta nisza, ale ja i daję je u siebie prostoru z nachodzu. A zaraz posłuchajmy innych szwedzkich muzykał, kontrabasista Johanna Bardinga i bubnacza Andreasa Werlinga. Do współpracownictwa zaprosił ich australijski multiinstrumentalist Oren Ambarci. A choć nazywają się go multiinstrumentalistą, u osnownym zajmuje się z wielkiej lubowiu gitarą, czasem bubnami, ale ta gitara jego zajmuje i stara się, korzystając z dobrej wiadomości nam instrumenta, atrymliwać hukowe eksperymenty. Nie ma i nie stawić tu nijakich mierzał. U składzie tego trio zapisali na pełno już 3 albumy z cyklu Ghosted, jak sustrakajem na prekencji trzeciej czastki. Zapraszam.

Australijski muzyka ze szwedzkimi siebrami znaczy se album Ghosted 3 z wielkiej dyskografii gitarysta Orena Ambarchi. U słowa z muzykaj zrozumiała. A nasz efir praciągnie niezabylny, czarony hołas Robi Basho. Hołas geta dno, a jako styl gry na akustycznej gitary, bo liczym jako zdaje się jednym z paczynalnikał fingerstyle, double laje geta mu znakomitu wykonałcy znaczenia u historii muzyki. Żył koratka, bo życie jego skończyło się prykrym, niespodziewanym zdareniem, ale pokinął ważny i wyraźny ślad. Z jego ciekawości kultury, muzyka i duchowości u schodu znikli unikalne zapisy, a u nas się nie Blue Crystal Fire i Robi Basho.

amerykański z narodzenia, ale człowiek uschodu. Kalidzie prakulturny to jest naść. A przed nami jeszcze jedna wandrówka u Australii, odkąd kompozytor i gitarist Jet Carzel. Nie będzie tu długiej historii, pokolki na jego twórczość potrafiła praski, no, oglądający seans The Order, film Justina Carzela z 24 roku. Film pra tragiczne podziei z 80-tych godów, gdzie w jednym ze sztatów amerykańskich policja zmachała się z chwalej neonacyzmu. Muzyka atmosferna, tak skażu. Jet Carzel.

Muzyka Jeda Korzela z filmu The Order u efiry Białoruska Radio Racja, a bliżej końca naszej godziny z ostraniem się z hurtem Hen Oglet, jaki atrymał swoją nazwę od frazy, jaka ja obaznaczaję Staruju Połnacz. Kielski region, jak i u ranie średniowiecznej Brytanii, składał się z południowej Szotlandii i północnej Anglii. Na albumie Magic hurt kidaje wyklik prawie ranemu do śledowania mistycznych zwyczajów za pomocą akustycznych instrumentów. Zamiast tego jany można skazać pokazać u muzycy pełne paradoksy, ale i podobieństwy. Gatachasz to liczym starożytnym i tachosz to liczym współczesnym. I to się wiadomo, odbywa się przez melodię. Niekie technologiczne wybory i tak samo wędrówki u czasie. Ale dumają oryginalność gatacha hurtu absolutna jość zauważnej. O tak skażu to. Przed nami Hen Oglet.

0: An absence of berries. An absence of berries. An absence of berries.
1: Словы з музыкай.
2: End of the rhythm at Urtuchen Oglet, chociaż jeszcze to nie zusim koniec rytmu. Na koniec śniesznej pieradaczy jeszcze jedna sustrecza z gitarystą, jaki pierre utwaraje huk gitary w ausio, że to można z gitarej tolki nie asocjować. To będzie drugi supolny jego album ze Szwedem Bertlingem i Verlingem. Spodobało się mnie opisanie, zdaje się, autorska jego tego albumu, a to Ghosted 2. Telepatyczne i grupowoje myślenie odkrywaje akno u nowej sfery fusion. Funk jazzowe hity, polirytmiczne szkielety, ambientalne pastorali, postkraudzkie drony i zichatliwy soundtrack mary. Boś i jano, tre z albumu Ghosted 2, a ja, Ilo Karpiuk, zapraszaj już o prasty dzień.

0: хвалях беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння на сустрэчу са спадарняй Надзеяй Карчэўскай, родам з Рагачоў, што ў сямятыцкім павідзе, народная майстрыха і краўчыха і заснавальніцай народнага калектыву «Незабудкі». Звыш 40 гадоў Надзея Карчэўская жыла ў вёсцы Хані, што ў гміне Мілечычы. Тут даведалася пра гісторыю, звязаную з з'яўленнем святога Мікалая Цудатворцы.
1: Jeżeli chodzi o święte miejsca, to nie znaję, jakim to Gospodź tak dobrze, święty Nikołaj. Ja bym się w Mieliczyczach na długo wyjawienie było świętego Nikołaja. W Mieliczyczach tylko, że to było po tej pierwszej wojnie. Nie od kogo nie mogła ja dowiedzieć się, kiedy było to wyjawienie. Tylko dowiedziała się, że nie było to wyjawienie ani dzień, ani dwa. Tylko było dłuższy czas, że ludzie przychodzili i baczyli to je wszystko i postanowili, że na tym mieście postawiać cerkwę, jakże jawlenie znikło. Postawili cerkwę. No ja udziwiam ten naród, że on wtedy biedny był i dał radę postawić cerkwę. Ale potem to winowaty i batiuszka ten był i winowaty komitet cerkowny. Tam, gdzie iscelali się ludzie, przychodzili z kuloczkami, a odchodzili bez kulok, koło cerkwy klali. I taką cerkwę zdecydowali prodati, bo byli dłużni do kancystorii podatek i wrze odsetki. No nie znaju. Moje pojęcie to ja думаю, że ja tak była wtedy wrze osobą dorosłą i tak wrze twardo znała, że trzeba wierować w Boga i że trzeba wierzyć w świętego Nikołaja Cudotwórcę, jaki on cuda potrafił tworzyć, że ja po prostu no, nie pozwoliłaby im prodać tej cerkwi. Po prostu odważyła się, bo jestem osobą odważną i skazałaby, zbierajmy po grosikowy i oddawajmy, jedziemy do kancystorii, błagajmy tego metropolita, jaki wtedy był, i żeby nie prodać tej cerkwi, bo to jawlenie świętego Nikołaja to nie to, że jawiło się w Mieliczyczach i szedeś i było się. Może to na całą Polszczu w jednym mieście no, jawiło się. No. Po prostu tak nieobdumano zdecydowali prodati tę cerkwę. I jak batiuszka ogłosił, to przyjechało село Zubacz i kupiło tę cerkwę. Bo oni postanowili z tej cerkwy, bo to niewielka była cerkwa drewniana, postawić kapluczkę na mogolkach. I baczcie, jakie cudo stworzyło się. Rozbierali tę cerkwę, upał z kupola, człowiek na śmierć zabił się. Drugi išov večeri i v kalusti zahlisnul se i ne uratoval, bo nikoho ne bolo. 7 let ne bolo urožaju. Kolo cerkvi zostali se tiko kuločki i ljudi kazali, tak dla mene ljudi govorili, bo ja interesovala se tim bardzo, že bez noć treba bolo bi kštjanupci paliti, že bi ih vsih spaliti. To znači, kto prišov i iscelił się, to tuju świeczeczkę postawił, czy tuju ofiarę, jakąś tam ten grosik dał, czy tuju złotówkę na ofiarę. I po prostu bezmyślnie jej prodali. I szło, przywiezli tuju cerkwę do Zubacz i złożyli to je drewo, te jedyli złożyli na mogolkach, bo oni od razu chcieli kapluczkę tam stawić. I znać się człowiekowi, który przywoził cerkwę, że skąd mnie zabrali, tudy zawiezięte. No, on pierwszego nocy nie zdawał się z tego sprawy. Nikomu niczego nie kazał. Ale na drugą noc, że nie dało jemu spokoju, aby tylko zdrębnął, tak snicie, skąd mnie zabrali tutaj za wizytę. Więc on wrze rano wstał i poszedł do tych swoich, do tych ludzi, z którymi przywoził tę cerkwę. I każe, znajcie, że wrze mnie tak snicie, że ja nie daję mi spokoju. Jedziemy my do Mieliczycz i wernimy z powrotem tę cerkwę. No, zajechali do tych Mieliczycz i baciuszko by tak rozkazał, a baciuszka każe, no wrnuty derbo możecie wrnuty. No, my grosze wam nie wernimo, bo byli winowaty do kancystorii, nawet nie tylko, no, że odsetki nam rosło. I my wam grosze nie damo. Więc zobaczy, to, że nie zastanowili się, że może my dawaj postawimy tu cerkwę nie na kapluczce, bo skoro istylał Cudotworec Nikołaj żywych, to on na mogolkach nie możemy jej stawić. Postawmy, niechaj strzelaje tutaj w zobaczach. No tam też brakowało tego rozumu. I postawili jednak tu, skoro medyczki nie zwrócili groszy, no to postawili na mogłkach tu kapluczku. No i grom zagrymił i spalił. Także i zobaczy nie ma to. A jeżeli chodzi o to mieście, gdzie ta ja cerkow stajała, gdzie to jawlenie było Świętego Nikolaja, to ja czuła w taki sposób, że duba, jak że jawlenie znikło z tego duba, duba tego zryzali i pieniok był za ołtarzem. Co z tego duba to zrobili, nie znaję, czy tam byli podwalin, czy dali byli do tej cerkwi, toho nie skażu lgati, nie chcę, bo nie lubię lgati i nie wmiję lgati. Prawdę tylko mogę kazati. Że co z tego duba zrobili, to nie znaję, tylko że za ołtarzem ten pieniok był. To znaczy on był za ołtarzem, no i pod podłogą. I jak rozebrali tu cerkwę, to w którym to rokowi jej rozebrali, w którym rokowi jej postawili, żaden świeszczennik o tym nie każe, no bo to może im nie choroszę, że tak postupił świeszczennik z komitetem cyrkownym. Ja to je ponimaju. Tylko najważniejsze teraz dla mnie, co zostało się, że ja jak wyszła za mąż do Haniów, miała człowieka starszego od siebie o 10 lat. Ja urodziła się w 39, a on w 29. No i nie koniec był jeszcze wojny. I on miał 14 lat i poszedł tam do sela, do Haniu i wrócił się stamtąd i zaczęli strasznie strzelać. Także on nie mógł wrócić się do domu, bo bojał się, że go zabiją. Więc położył się. Taka ulszyna była i położył się pod ulszyną na Smugowy i musiał noczować tam całą noc. Poka przestali strzelać, to przeszła cała noc. I on przelakał się i zmarł i postradał zwrok. Bardzo słabo baczył. I ojciec jego postanowił, że na tym mieście, gdzie to jawlenie Świętego Nikolaja było, a syn też nazywał się jako Nikolaj, postawić tam kres betonowy. I do dziś ten kres tam stoi o zdrowie Nikolaja, a mój człowiek baczył do 72 lat bez żadnych okularów. Także wzrok odzyskał. Barbarańska cerkwa jest po idąc z Białostoku po prawej stronie, a to jest świętego Nikolaja, cudotwórca jawlenie było po lewej stronie. I cerkwa tam stojała. I teraz jak za komuny już pozwolili, że komuna ta ja osłabła i pozwoliła z kresnym chodom i ty, to 22 maja zawsze z barbarańskiej cerkwi idą tam molebień służyć na to miejsce. Przechodzą z kresnym chodom, z chorągłami i idą na to miejsce i tam służą molebień. Mnie chodzi to toje, żeby jak to doszło do tej mlicznickiej parafii, żeby tam na tym miejscu oświatili wodę, bo oni świecią na Mykołu. Ale w barbarzyńskiej cerkwi, jeżeli tam jawlenie to jest świętego Nikolaja, może on by nie obidził się tak mocno i ta woda byłaby bardziej może pomocna, jeżeli by światyła się na tym mieście, gdzie było jego jawlenie.
2: A skąd wiadomo, że to był święty Mikołaj?
1: No taki był obraz cudotwórcy świętego Nikolaja. To było jawlenie świętego Nikolaja i nie tylko był święty Nikolaj na dubę wyjawił się i nie jawił się on nie dzień, nie dwa, no bówszy, bo dłuższy czas ludzie przychodzili i oglądali, potem po tym jawleniu, jak onże jego nie było, zryzali tego duba i postanowili, że postawia cerkwę i żeby ten pieniok był za ołtarzem. Tu nauku mówią pro świętego Nikolaja, idą z procesją i ja, mimo że była 40 lat w parafii Mylicz, i 18 lat była w parafii Żylczyckiej, ale ja na Mykołu zawsze chodziła tam na ten odpust i szła na tuju, i szła z kresnym chodem z procesji na toje mieście i dumona, że może któryś baciuszka skaże o tej historii, skoro idą na toje mieście, ale one tylko mówią хорошу nauku pro świętego Nikolaja cudotwórcę, jaki on był, jak on ludziom pomagał, jaki on cuda potrafił, ale w którym rokowe jawlenie było, żaden baciuszka tego nie skazał. А на тому місці стоїть кілька хрести, стоїть по моєму мужові крест. Бетоном, як од'їжджала я до Білостоку, то ще їздила. Ну і на тому плацові живе другий батюшка. Є в Мліччах два батюшки. Ну то може не є трудно тепер освятити воду, бо я в Рогачах була на Антоніго і побудували таку пікну альтанку. І є такий бак з кранами, освятять воду по ранній обідні, і потім люди беруть воду, п'ють. Так само і тут можна було би, ну не спосіб вже церкву поставити, але таку альтанку з подашом і там бак, а вода тепер всюди проведена. Так що не буде трудно. А ми тепер парафія Мліччицька має вспанялих два батюшки, які направду дбають. І я думаю, що їм не буде трудно, щоб вони зрозуміли тільки, що та вода, яка святиться в Варваринській церкві, ну, має напевно значення, бо свячена вода, але може більше би уздравляла та вода, яка там би святилася на тому явленні, де святий Ніколай чудотворець є.

0: На хвалях Беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спад для шарудам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Герой сённяшняй сустрэчы Надзея Карчэўская, родам з Рагачоўшта ў сямятыцкім павеце, народная майстрыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі». Вельмі важнае месца ў жыцці спадарыні Надзеі займае святая гара Грабарка.
1: Святая гора Грабарка, так як для мене вядомо, же колись був бардзо помор народа, также так умирали люди, же навет не було кому хоронити їх. Попросту така я приставився одному снови, жеби хто пуйде на гору тую святую, на тую гору хто пуйде і сорожить крест, і вернеться додому, і буде здоровий. Ну і так попросту приставилося так, і так здесидували йти. Як зачали ті люди йти, несли разнообразні ті крести, і менші, і більші, і як так, хто з чого дав ради зробити. І кожен, хто з тамтон крест сорожив, вернувся додому і здоровим був. Не захворів, не умер. Він постановили по тому всьому. Хвороба іще, за як не була, постановили, що скоро так преобразився і так комусь представився, таке преображення, що там поставлять ту церкву. Ну і поставили церкву на Святої Гори. Я іще пам'ятаю, міла, може 5 літ, може 6 літ, як ходила з мамою на піхоту. То була ще та церковка. І мало народу було тоді, дуже мало приходило народу. Ну, але потім якийсь злий дух, такий чоловік, який не виображав собі, і потрапив спалити ту церкву. Ну, тепер маємо другу поставили. Признаюся так щиро, що якщо я ісцелилася, як така от гуза новотворового, і ще сон якби не був, і чуюся добре, і я комусь казала, хтось ісцелився по іншій хворобі. Так же сеткам людям переказують, тепер там народа того не облічити. Як починається пуст Успінський, то так називається Спасовка, 14-го Маковея, вже серпня, і від Маковея вже люди починають їхати на Святую Гору. Тепер день перед Спасом, то тільки народа, вже попросту розділили тепер, що вони на самого Спаса 19-го не їдуть, бо там ні до чого не дійшли б, нічого не побачили, бо там не можна було б навіть минутися один з другим. Також кілька днів вже перед Спасом їдуть, і од'їжджають. Кожен, як потрапив, так помолився. І взяв тієї свяченої води, і поїхав, і од'їжджає додому, і другі приїжджають. Також і пісня є зложена, що ішли люди і на ту святую гору, і по ночах там колись я пам'ятаю, тепер вже так нема, бо може, ну вже так... Попросту менш співають. А колись то так, кожне село, яке прийшло, не було святла, то куплять свічок і так тримають по 5, по кілька в руці і співають. Ціла ніч була самим пінієм, де кожне село сміло свій куточок. Наприклад, сколь я походила з Рогацької парафії, рогачі мають там своє місце, мають бетоновий крест. І там я з мамою сиділа, як я мила тих пара літок, і то я пам'ятаю. Ну, некоторі вже там того місця не мають такого свого, але так купочками на той горі, ниже і вижі, обставлю, тільки дивіться, що свічочки тримають в руках і палять. Ну, тепер є доступ, що є святло. Ну, і ми там сходимося на сходи, де служиться та остання обідня, яко головна обідня служиться, бо подаша вже зроблена віддавна. І там ті сходи є. Ми сходимо так по 9-й, по міропомазанні, йдемо туди на ті сходи. І розбираються з розмаїтих сторон. І з Сім'ятич люди, і з Бєльська, і з Білостока. Ну, і з розмаїтих попросту сил. Вже я люди знаю, скуль вони є. І там 2 години ми співаємо до 11-ї поки. А вже по 11-й вже служиться акафіса умерших. I wtedy wrzemy rozchodzimy się. O. Także teraz odjął drugą perkazję, to on iscelił się od takiej boleźni, to on iscelił się od takiej boleźni. Także teraz tak stwierdziła, że nie tylko prawosławny idut, bo odjął jest Gospodź, a my dzieci jego, i że katoliki i prawosławni niczym nie różniają się, bo mają te same obraza w kościele i w cerkwi, tylko że tak rozdzielili te świata oddzielno. Ale tam, że mnóstwo jest różańców na krestach, wisiat na Świętej Górze stawiają kresty i zawieszają różańcy swoje, bo my nie mamy różańców, my tak stawiamy krest, że tam jest bardzo wielka masa narodu, że katolicko. Co prawda, to teraz to trudno się mi spotkać, żeby nie była mieszana. Jak nie zjadź, to niewiestka. Jak to jest taka prawda. No i że bardzo narodu mnogo przyjeżdżaje. Ja staraję się do tych pór szeroko tam jakimś sposobem dostać się na tę Świętą Górę. Tak złożyło się, że zachorowała Jana, tarczyca była rakowa, guz. Taki był guz na szyi, że nie mogła dotknąć się takiej boluszczej. Leczyła się w Białostoci 4 lat. No i zrobili wyniki, stwierdzili, że mają guza rakowego, że muszą być operowana. No, zawiózł mnie brat do szpitala. Ja nie bardzo chciała jechać, ale uczyniła wolę po jednym. I tak stało się, że tej operacji nie dokonali. Przyszedł ordynator z kolegą, z doktorem swoim, trzy praktykanty. I tak doktor tam podziwił się na mnie i każe tak, o, a może tej pani jeszcze powtórzymy diopsję? A ordynator każe, a już nie będziemy drażnić tego guza diopsją. Więc ja od razu podumowała, aha, nie chcę diopsją drażnić tego guza, a ja znaję, jak to wygląda, bo wynik to miła. I od razu wstaję i każę tak, o, z uśmiechem do tego ordynatora. Każę, jeżeli nie chcecie drażnić tego guza diopsją, no to, bo ja wiem, jak to wygląda, bo już ja miałam ten wynik, to nie pozwolę wam nożem. Proszę mnie wypisać na własne żądanie. No i cóż, on nic nie mieli do gadania. Na rano wypisała się i przyjechała ja do domu. No i skazała starszej dzieci, ona w Białostocie żywe, żeby przyjechała, pomogła dojść korowy, bo ja pójdę na Świętą Górę, na Spasa z krzyżem. Zrobiła wielkiego krzyża. Nie niesła jego obróci, tylko niesła na ramionowe. Ale jak to był sezon taki żniwny, nie było jak wyjść wcześniej, wyszła ja o godziny 6 i zeszła po 9. Przemuczona, poklaknęła na kolina, na holy kolina, obyszła 3 razy naokoło cerkwy. Wtedy jeszcze światła nie było i że ludzie byli po wieczerni, po miropomazaniu, porozjeżdżali się. Ja tylko tak dywiła się, żeby tak daleko nie odjść od cerkwy, żeby to jak korocz mi chodzić, bo wiadomo, skórka z kolin zlizła. No i wstała i postawiła krzyż koło cerkwy od cmentarza w szczytowym w tym miejscu. Wychodzi baciuszka i każe, a może ktoś z krzyżem przyszedł spóźnionym, to stawcie tutaj, zaraz wyjdę, ja oświeczę. No i ja taka zadowolona, że ja zdążyła postawić ten krzyż i baciuszka będzie jego prześwietlił. I w tym momencie podchodzi do mnie człowiek, bo żeby nie on, to chyba tak, to by nie spełniło się. Zaciekawił się mną, mnie to było wielkie zaskoczenie. Podchodzi do mnie i każe tak, o, po polsku. A czemu pani ten krzyż ma niepodpisany? A ja każę, a już tak było tak skomplikowane, że sobie nie poradziłam z tym. A on każe, ale ja mam długopis i pani powie, co mam napisać, ja napiszę. To ja wrze czuła się, że coś to wrze jest od Boga dane, że człowiek, który jest taki wspaniały, zadbany, podchodzi do takiej nieszczęsnej, przemoczonej kobiety i pytaje się, zainteresował się, czym krzyż nie podpisany. Ja wrze w tym momencie wyczuła, że to Boża jakaś już siła. Jego nasłała na mnie, żeby ja ten krzyż miał podpisany. I ja jemu każę, że proszę napisać o zdrowie nadzieży. I on polskimi literami słowa ruskie takie napisał. I każe dla mnie, a gdzie pani będzie go, czym będzie pani go wkopywać? Ja każę, no nie mam nic, ale może czymś dolinkę, coś znajdę i tą dolinkę wygrzebie. A on każe, ale to krzyż pani nie osła w ręku, tylko na ramieniu. to jest duży. Pani stoi tutaj, o, jakże Baciuszka poświatym nam tej krysty, ale najpierw on podpisał ją i potem Baciuszka poświatym. Stoi pani tutaj, ja pójdę swój w kopię i przyjdę do pani. Ja stoję i tak sobie po prostu slozy mi z oczy kapają, tak sobie думаю, tak jakby son mi snił się, jakby to nieprawda, ale patrzę, że to jest prawda. I stoję i podchodzę do mnie ten z powrotem człowiek i każe, że to gdzie pani miejsce wybrała? Ja mówię, a nie będziemy tutaj miejsca. Każe dobierać tylko zaraz na prawej stronie, gdzie tylko jest miejsce, od razu pan tu w kopie jego, święta góra wszędzie. I tak po prawej stronie musiała i wkopała on to okryże nożami w taką wielką, taką dolinkę sporu wykopała, powstały to okryże, zamocowały, zadopkały. Ja jemu podziękowała, kupiła świeczkę, postawiła i od tego momentu nie przyjmuję żadnej tabletki. I od tych pór, od 93 roku, ja nie przyjmuję żadnej tabletki, głos mi rozpływ się, mogę mówić, mogę śpiewać. Takie cudo. Prożyła mnóstwo wszystkiego w życiu swojemu, ale szczęśliwa, że jestem przy zdrowiu takomu.

0: 16 września niewielka grupa 25 czarchowych polidwiaźniał znajdła się na woli. Środ ich był tak samo Aleś Czumakow, majstar huślar, a dzień z muzyką hurta Stary Olsa. I heta jeho pieśnie i poczelimy sionniaśniu programu. I bolsz tych pieśń sionnia budzie. Bo na chwilinu trzeba zadumać sa, co heta znaczyć, kiedy za kraty popadają ludzi, jak ja hałownym czynam zajmająca muzyka i piszuć kniżki, ci redagują autorskie programy po radio. Bo Aleś Czumakow, już na woli, razem z im wyszli z turmy i czalcy hurta Torbend, ale za kratami dalej Alech Chamienka, lider hurta Palac i autor mnogich program na Radio Racja. I za kratami tak sama hukacz naszego radio Juraś Traszczyński, jako haprawinoj dla reżimu było toje, że po majstersku realizował programy, chociaż takie jak poetyczne rozdumy. I ab tych ludziach nie lcha zabyć, trzeba holas nakryczać i może toj holas poczuć tyja, jakie mają wpływ na suświetną polityku. Bo lozung nie stralać do artysta nabierają w tym wypadku współczesnego znaczenia. A ten lozung swój paczatak maje Ukrainie, jakaja u nasz czas może tymże palidwiaźniam da pomachczy, mianowite u Amerycy. To woś tam, u 19 stachodzi, zjawili się u salunach nadpisy. Proszę nie stralać da pianista i on robić, co może.
1: Edgar Poe, Eldorado, переклав з англійської Андрей Хаданович. Можний ваяр, тераз гущар, зливав дождів і граду, у зиркай брані мчав на коні, у пошуках Eldorado. Їхав щодень, їхав аж тінь, льох на душу як здрада, бо не знайсти нам у житті пекного Eldorado. Чуючи схил колішніх сіл, рицар із Данії ради.

0: Anatol Kudłasiewicz, jaki pojechał z życia 19 września, narodził się w 1931 chodzie. Pracował miż inszym ślesaram, cieślarom bietonszczykam, zborszczykam radioaparatury, żurnalistam na telebaczeni i radio, korespondentam Lima, wartownikom, starostam przychodu archistracicha Michaila. I on autor niekalkich poetycznych i prozaicznych knih, pisał pieśni i wystupał jak bard. Tak samo zajmował się składaniem literaturnych antologii, u tym liku białoruskich epitafii i parodii. U żniwni 2020 roku Anatola Kudłasiewicza aresztowali na 10 sutek za udział u akcji protestu. U 2021 u kwatery literatora przeszło dwa pieratrusy. Pierwszy związali ze sprawą Autuchowicza, podczas drugiego Hubazik raz gramił żytło Kudłasiewicza.
1: Anatol Kudłasiewicz, sumny wierasień za oknem. Nad nie wierzę, że żywią dobrańka do pary. Дождик дробненький на дворе, в осень сыплется на землю. Чуешь, сын устал, ой, люлю. Хутка верасень догорить и не вернется до пары. Зорки падают у припол, зорка падами стелють дол. Мокне верасень на дворе, нам бы с вечностью говорить. Месяц верасень за окном. Мне не верится, что живем добренько до поры. Дождик дробненький на дворы.

Kanczajeca siądniaśniaja, nie nadta optymistyczna programa, ale i czas taki, że tego optymizmu trzeba szukać sa świeczkaj. Może i my u poetycznych rozdumach kiedyś jego znajdziem. A pakuż to, ja Andrzej Szczepaniuk dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na sustreczu. Prosty dzień.

0: Pojawienie jej nie było. To ono jest, każde jest, tylko trzeba wierzyć. Matier Boża jest od nas, a że jawlała się i takim obrazom, i takim obrazom, no to jest odne, a po drugie, że no jak wierować w Matier Boży, czy w Tichońskую, czy w inną, bo jakim jawleniem ona jawlała się. Ale jak wierować tak szczero, to każda jej postać pomoże. Ja była w kole emerytów i dowiedzieli się, że jest ikona Matier Boży Cichoński, cudowna ikona, bardzo cudowna, wielka i cudowna. No to zainteresowali się, no i po prostu potem tak postanowili, że mszu zakupowali w kościele, a potem my idziemy do kościoła prawosławny razem z nimi, a potem zakupowali w nas mszu i przychodzą to, podziwiali katoliki ten obraz, bo jest cudowna. W życiach, w cerkwi ikona Cichoński Matier Boży jest wyjątkowa, bolszoj bardzo obraz wielki.
1: To jest teren blisko Świętej Chorej Hrabarki.
0: Domoszczony z Żyrczyc jest domoszczony 7 km, a od Moszczony na Świętej Hrabarku jest 3 km, także to jest blisko. Parafia Żorobicka. To jest 12 km do Żorobicz. To znaczy tam jest odpust na Michała. Tam jest jedyny odpust na Michała. Jeździła ja tam, ale tam tylko 9 rodzin prawdopodobnie. Także jedąc nasz z żydowskiej parafii, jedąc, żeby bursztam narodu było, no z innych parafii już przyjeżdżają do Świętego Michała. Bardzo taka skromneńka cerkwa.
1: I tutaj też jest ikona Matier Boża Rodnieńska, tak?
0: Tak, bo to każu, że idea była się, jak jawlenie było się tej Matier Bożej ikony, taki obraz był i tak, inna cerkwa to kuj maje, druga cerkwa innej maje, no ale Matier Boża jest odna, tylko że jawlenie ją, no i takim obrazem jej wsiudy prezentują.
2: Надія Карчевская, родам з Рахачоў, што ў сямятыцкім павеці, герой сённяшняй перадачы з серіі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Народная майстрыха, краўчыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі», жанчына глыбокай веры, яка ж лёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні, глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы.
0: Я виховувала ся 19 літ в Рогацькій парафії. Місцевою була Рогачі, а потім вийшла на 19-му роковий, вийшла заміж до Ханю і належав Хані до парафії Мелічич. І в Мелічицькій парафії була 40 літ. Потім перейшла до Жильчицької парафії і в Жильчицькій парафії була 18 літ. В своєму житті дознала дуже, дуже багато всього такого, як то люди говорять, віжонця і практикуюнця. Także ja w swoim życiu spraktykowała się, że ja była 5 razy w swoim życiu tak nieszczęsna, a że wiera moja do Boga była taka prawdziwa. Ніхто мене не вчив, я сама так поняла, що є Господь, що Ісус Христос, який через нас пострадав і воскрес. І що я до Його молилася, що постановила, мала таку печаль, постановила, що буду постити всі п'ятниці Великого Поста. Вибила собі руку, і доктори jej złożyli tę rękę na gips, wzięli i potem zdjęli ten gips po 6 dniach i ja tej ręki nie odgniali mnie od ramiona. Była przylepiona ta ręka i ja nic z tej prawej ręki nie zrobiła. Ja lewą ręką ciągnęła wodę ze studni. Jak człowiek czasem doma nie było, bo jak był w domu, to zawsze on mi pomagał, bo miała dobrego człowieka. No, ale nie zawsze jest w domu, jak to na gospodarce. I ja przepostyła Wielki Post wsi piatnicy szczerym postom. I była taka modlitwa do Angela Chranitela. I ja tę modlitwę wieczorem pokleknę na kolina, zgovoruj się inne modlitwy. I ja na Wielki Dzień poszła po wodę. I ta ręka mi podається, подалась і до дійсно найсу. А була з тою рукою я і на реабілітаціях, і була я на парафіни, і на лампах. Ніц не помогло. Поїхала я до Bielska na komisji przyznali mi uszczerbku na zdrowiu.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слухаете штотидневую передачу с серии «Спад для шаруда. Месце, подеи, люди». С вами Анна Шайковская. Герои сегодняшней встречи Надія Карчевская, родом з Рогачева, что у Семятицьким повете, народная майстриха, засновальница народного коллектива «Незабудки». Вельми важное место у житті спадарыні Надії займає Святая гора Грабарка.
1: Святая гора Грабарка, так як для мене вядомо, же колись був бардзо помор народа, так же так умирали люди, же навет не було кому хоронити їх. Попросту така я приставила вся одному снови, жеби хто пуйде на гору тую святую, на тую гору хто пуйде і сорожить крест, і вернеться додому, і буде здоровий. Ну і так попросту приставилося так, і так здесидували йти. Як зачали ті люди йти, несли разнообразні ті крести, і менші, і більші, і, як сказати, хто з чого дав ради зробити. І кожен, хто там тон крест сорожив, вернувся додому і здоровим був. Не захворів, не умер. Він постановив по тому всьому. Хвороба іще, як не була, постановив, що скоро так преобразився і так комусь представився, таке преображення, що там поставять ту церкву. Ну і поставили церкву на Святої Гори. Я іще пам'ятаю, міла, може 5 літ, може 6 літ, як ходила з мамою на піхоту. То була ще та церковка. І мало народу було тоді, дуже мало приходило народу. Ну, але потім якийсь злий дух, такий чоловік, який не виображав собі, і потрапив спалити ту церкву. Ну, тепер маємо другу поставили. Признаюся так щиро, що якщо я ісцелилася, як така від гуза новотворового, і ще сон якби не був, і чуюся добре, і я комусь казала, хтось ісцелився по іншій хворобі. Так же сеткам людям переказують, тепер там народу того не облічити. Як починається пуст Успінський, то так називається Спасовка, 14-го Маковея, вже серпня, і від Маковея вже люди починають їхати на Святую Гору. Тепер день перед Спасом, то турко народа, вже попросту розділили тепер, що вони на самого Спаса 19-го не їдуть, бо там ні до чого не дійшли б, нічого не побачили, бо там не можна було б навіть минутися один з другим. Так же кілька днів вже перед Спасом їдуть, і од'їжджають. Кожен, як потрапив, так помолився. І взяв тієї свяченої води, і поїхав, і од'їжджає додому, і другі приїжджають. Так же і пісня є зложена, що ішли люди і на ту святую гору, і по ночах там колись я пам'ятаю, тепер вже так нема, бо може, ну вже так... Попросту менш співають. А колись то так, кожне село, яке прийшло, не було святла, то куплять свічок і так тримають по 5, по кілька в руці і співають. Ціла ніч була самим пінієм, де кожне село сміло свій куточок. Наприклад, скуль я походила з Рогацької парафії, рогачі мають там своє місце, мають бетоновий крест. І там я з мамою сиділа, як я мила тих пара літок, і то я пам'ятаю. Ну, некоторі вже там того місця не мають такого свого, але так купочками на той горі, нижий, вижий, обставлен, тільки дивіться, що свічочки тримають в руках і палять. Ну, тепер є доступ, що є святло. Ну, і ми там сходимося на сходи, де служиться та остання обідня, яка головна обідня служиться, бо подаша вже зроблена віддавна. І там ті сходи є. Ми сходимо так по 9-й, по міру помазані, йдемо туди на ті сходи. І розбираються з розмаїтих сторон. І з Сім'ятич люди, і з Бєльська, і з Білостока. Ну, і з розмаїтих попросту сил. Вже я люди знаю, скуль вони є. І там 2 години ми співаємо до 11-ї поки. А вже по 11-й вже служиться акафіса умерших. wtedy brzemy rozchody, Mosio. Także teraz odjął drugą prekazję, to on iscelił się od takiej boleźni, to on iscelił się od takiej boleźni. Także teraz tak stwierdził ja, że nie tylko prawosławny idut, bo odjął jest Gospodź, a my dzieci jego, i że katoliki i prawosławni niczym nie różniają się, bo mają te same obraza w kościele i w cerkwi, tylko że tak rozdzielili te świata oddzielno. Ale tam, że mnogo jest różańców na krestach, wisiat na Świętej Górze stawia od kresty i zawieszają różańcy swoje, bo my nie mamy różańców, my tak stawiamy krest, że tam jest bardzo wielka masa narodu, że katolicko. Co prawda to teraz to trudno się mi spotkać, żeby nie była mieszana. Jak nie zjać, to niewiestka. Jak to jest taka ja prawda. No i że bardzo naroda mnogo przyjeżdżaje. Ja staraję się do tych pór szeroko tam jakimś sposobem dostać się na tą Świętą Górę. Tak złożyło się, że zachorowała Jana, tarczyca była rakowa, guz. Taki był guz na szyi, że nie mogła dotknąć się takiej boluszczy. Leczyła się w Białostoci 4 lat. No i zrobili wyniki, stwierdzili, że mają guza rakowego, że muszą być operowana. No, zawiózł mnie brat do szpitala. Ja nie bardzo chodziła jechać, ale uczyniła wolę po jednym. I tak stało się, że tej operacji nie dokonali. Przyszedł ordynator z kolegą, z doktorem swoim, trzy praktykanty. I tak doktor tam podziwił się na mnie i każe tak, o, a może tej pani jeszcze powtórzymy diopsję? A ordynator każe, a już nie będziemy drażnić tego guza diopsją. Więc ja od razu podumowała, aha, nie chcę diopsją drażnić tego guza, a ja znaję, jak to wygląda, bo wynik to miła. I od razu wstaję i każę tak, o, z uśmiechem do tego ordynatora. Każę, jeżeli nie chcecie drażnić tego guza diopsją, no to, bo ja wiem, jak to wygląda, bo już ja miałam ten wynik, to nie pozwolę wam nożem. Proszę mnie wypisać na własne żądanie. No i cóż, on nic nie mieli do gadania. Na rano wypisała się i przyjechała ja do domu. No i skazała starszej dzieci, ona w Białostocie, żeby przyjechała, pomogła dojść korowy, bo ja pójdę na Świętą Górę, na Spasa z krzyżem. Zrobiła wielkiego krzyża. Nie niesła jego obróci, tylko niesła na ramionowy. Ale jak to był sezon taki żniwny, nie było jak wyjść wcześniej, wyszła ja o godziny 6 i zeszła po 9. Przemuczona, poklatnęła na kolina, na holy kolina, obyszła 3 razy naokoło cerkwy. Wtedy jeszcze światła nie było i że ludzie byli po wieczerni, po miropomazaniu, porozjeżdżali się. Ja tylko tak dziwiła się, żeby tak daleko nie odjść od cerkwy, żeby to jak korocz mi chodzić, bo wiadomo, skórka z kolin zlizła. No i wstała i postawiła krzyż koło cerkwy, od cmentarza szczytowym w tym miejscu. Wychodzi baciuszka i każe, a może ktoś jeszcze z Chrystą przyszedł spóźnionym, to stawcie tutaj, zaraz wyjdę, ja oświeczę. No i ja taka zadowolona, że ja zdążyła postawić krzyż i baciuszka będzie jego prześwietlił. I w tym momencie podchodzi do mnie człowiek, bo żeby nie on, to chyba tak, to jakby nie spełniło się. Zaciekawił się mną, mnie to było wielkie zaskoczenie. Podchodzi do mnie i każe tak, o, po polsku. A czemu pani ten krzyż ma niepodpisany? A ja każę, a już tak było tak skomplikowane, że sobie nie poradziłam z tym. A on każe, ale ja mam długopis i pani powie, co mam napisać, ja napiszę. To ja wże czuła się, że coś to wże jest od Boga dane, że człowiek, który jest taki wspaniały, zadbany, podchodzi do takiej nieszczęsnej, przemoczonej kobiety i pytaje się, zainteresował się, czym krzyż nie podpisany. Ja wże w tym momencie wyczuła, że to Boża jakaś wże siła. I ona nasłała na mnie, żeby ja ten krzyż miał podpisany. I ja jemu każę, że proszę napisać o zdrowie nadzieży. I on polskimi literami słowa ruskie takie napisał. I każe dla mnie, a gdzie pani będzie go, czym będzie pani go wkopywać? Ja każę, no nie mam nic, ale może czymś dolinkę, coś znajdę i tą dolinkę wygrzebie. A on każe, ale to krzyż pani nie osła w ręku, tylko na ramieniu. to jest duży. Pani stoi tutaj, o, jakże Baciuszka poświatym nam tej krzty, ale najpierw on podpisał ją i potem Baciuszka poświatym. Stoi pani tutaj, ja pójdę swój w kopię i przyjdę do pani. Ja stoję i tak sobie po prostu slozy mi z oczy kapają, tak sobie думаю, tak jakby son mi snił się, jakby to nieprawda, ale patrzę, że to jest prawda. I stoję i podchodzę do mnie ten z powrotem człowiek i każe, że to gdzie pani miejsce wybrała? Ja mówię, a nie będziemy tutaj miejsca. Każe dobierać tylko zaraz na prawej stronie, gdzie tylko jest miejsce, od razu pan tu w kopie jego, święta góra wszędzie. I tak po prawej stronie szła i wkopała on to okryże nożami w takiego wielkiego, taką dolinkę sporu wykopała, powstały to okryże, zamocowała, zadobkała. Ja jemu podziękowała, kupiła świeczkę, postawiła i od tego momentu nie przyjmuję żadnej tabletki. I od tych pór, od 93 roku ja nie przyjmuję żadnej tabletki, głos mi rozpływ się, mogę mówić, mogę śpiewać. Takie cudo. Prożyła mnóstwo wszystkiego w życiu swojemu, ale szczęśliwa, że jestem przy zdrowiu takomu.

Dobry wieczór, witaju Indamik, z wami DJ Riki, sioniaszni set, heta godzina muzyki, jaka ja rozwiwaję, co naturalna, bez śpieszki, ale z wyraznym kierunkiem. Każdy huk tut maje swoje miejsca, a usia programa składaje całą ładną historię. Kali wam potrzebna jest muzyczna prastora i moment spokoju, wy tam gdzie trzeba. Zapraszaju na sioniaszni set. DJ Riki, pojechali!

Chyba dochodzimy do końca, się nie śniecha Indamix. Dziakuj wam za uważliwe słuchanie i supolne je padarożdża praz hety set. Spadziejusia, hety nastroj dozwolił wam krychu zapowolica i odpaczyć. Do sustreczy u następnej sobotu a 21 godzinie.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W Mińsku ruszył proces karny księdza Anatola Parachniewicza. Proboszcz parafii katolickiej w Olkowiczach jest przetrzymywany w areszcie śledczym KGB od ponad 200 dni. Sąd odbywa się za zamkniętymi drzwiami i żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie nie ma. Natomiast, jak podaje portal Catholic Live, według wiernych władze oskarżają kapłana o zdradę państwa. Na czym polegają te oskarżenia, również nie jest wiadomo. Jednak wcześniej pojawiały się wersje, że powodem do aresztu Anatola Parachniewicza mogli być działania związane z zachowaniem pamięci o Polakach, którzy w przeszłości zginęli na terenie dzisiejszej Białorusi. Wiadomo również, że ksiądz otwarcie sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Ukrainę, potępiał wojnę oraz wzywał do pokoju i nawrócenia. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, proces księdza Parachniewicza jest przykładem wrogich intencji nie tylko wobec Kościoła katolickiego, ale również wobec Warszawy.
3: Widzimy, że mimo pewnych sygnałów odprężenia, gotowości do rozmowy, badania gruntu, jakie wysyła Warszawa, sprawdzania właśnie szczerości tych intencji, Mińsk nadal podtrzymuje swoją nieprzyjazną postawę opartą na celach wspólnych rosyjskich, białoruskich, celach antyzachodnich, podlegających logice wojny hybrydowej wobec Zachodu, również wobec sąsiadów unijnych, Łotwy, Litwy i Polski.
2: Ksiądz Anatol Parachniewicz jest sierotą i nie ma rodziny ani bliskich, dlatego bardzo trudno jest uzyskać informacje na temat jego sytuacji. Urodził się we wsi w rejonie Żłobińskim, a wychowywał się w domu dziecka. Obecne prześladowanie kapłana wpisuje się w praktykę ostatnich lat, którą białoruskie władze stosują wobec Kościoła katolickiego. Wcześniej na podstawie tego samego artykułu kodeksu karnego dotyczącego zdrady państwa skazany został na wieloletni wyrok kolonii karnej ksiądz Henryk Okołotowicz, który później został uwolniony w ramach dialogu między Mińskiem a Watykanem. Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Agresor za główny cel wziął infrastrukturę energetyczną, niszczy stacje benzynowe i uderza w budynki mieszkalne. W całym kraju codziennie wyjął alarmy przeciwlotnicze, a obywatele spędzają noce w schronach, metrze czy na podziemnych parkingach. Z kolei siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią własnego kraju, zadając poważne ciosy najeźdźcy, m.in. poprzez uderzenia w głąb terytorium okupacji. Zdaniem Kijowa już ponad połowa mocy rafineryjnych Rosji została sparaliżowana. Natomiast Kreml, nie osiągając od ponad 4 lat swoich celów, eskaluje presję na państwa NATO poprzez akty sabotażu i dywersji oraz ataki powietrzne przeprowadzane w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Ponadto w ostatnich tygodniach Moskwa kilkakrotnie sygnalizowała gotowość do użycia broni jądrowej przeciwko NATO i jego państwom członkowskim. Te akty zmuszają państwa zachodnie do reakcji. Polskie władze podejmują szereg działań mających na celu zniechęcenie Kremla do agresji i dalszej eskalacji, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego terytorium i obywateli, twierdzi minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jeżeli chodzi o prowokacje Federacji Rosyjskiej, postępują, agresja jest coraz większa, już nie tylko naruszenie przestrzeni, ale właśnie uderzenia w obiekty. Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące i lata.
2: Od początku rosyjskiej inwazji Białoruś pozostaje ważnym zapleczem wojskowym Kremla. Mińsk udostępnił rosyjskiej armii swoje terytorium, lotniska i infrastrukturę, umożliwiając przeprowadzanie ataków na Ukrainę także w kierunku Kijowa. Białoruś wspiera również rosyjską machinę wojenną, dostarczając jej sprzęt i współpracując z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. W ten sposób reżim Aleksandra Łukaszenki pozostaje bezpośrednio zaangażowany we wsparcie rosyjskiej agresji. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Bułhak, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, nazywany ojcem i nestorem polskiej fotografiki. W tym roku przypada 150. rocznica jego urodzin. Bułhak nie był jednak tylko artystą. Był również dokumentalistą, pedagogiem i teoretykiem fotografii. Aparat fotograficzny traktował jak narzędzie zapisywania pamięci. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowały ziemie dzisiejszej Białorusi. Miasta, miasteczka, wsie, dwory, zabytki i krajobrazy. Fotografował m.in. Nowogródek, Grodno, Nieśwież, Baranowicze, Lidę i wiele innych miejsc związanych z historią i kulturą dawnych Kresów. Jego fotografie stały się niezwykle cennym świadectwem świata, który w dużej mierze bezpowrotnie się zmienił, mówi krajoznawca Konstanty Szytel.
0: Jeśli tak mówić o całokształcie pracy Bulhaka, to no, zaryzykuję stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał. Było po nim dużo bardzo utalentowanych fotografów, ale na tyle z różnych stron oddać piękno naszej ziemi, no to chyba lepiej jak Jan Bulhak, to chyba nikt nie potrafi.
2: Jan Bulhak pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Tysiące fotografii, negatywów, publikacji i tekstów poświęconych fotografii. Jego dorobek do dziś jest ważnym źródłem wiedzy o historii, kulturze i krajobrazie Kresów. Jest także inspiracją dla kolejnych pokoleń fotografów i badaczy. Zdjęcia Jana Bulhaka są dziś wykorzystywane przez historyków, muzealników, konserwatorów zabytków oraz badaczy dziejów tych ziem. Pozwalają porównywać dawny wygląd miejsc z ich współczesnym stanem i pomagają odtwarzać historię poszczególnych obiektów. Bardziej szczegółowo o losach słownego rodaka opowie Aleksy Szota w drugiej części programu Z nadniem na i Barazyny.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Nie zawsze wojna zaczyna się od wystrzału. Czasem pierwszym jej frontem jest ekran telefonu, nagłówek wiadomości albo pozornie niewinny wpis w mediach społecznościowych. Właśnie o takim sposobie prowadzenia walki opowiada spektakl Wojna na słowa, przygotowany przez Instytut Prawa Performatywnego i zaprezentowany w Białymstoku. Twórcy przedstawienia przyglądają się rosyjskiej dezinformacji i mechanizmom wojny informacyjnej, prowadzonej przez Rosję i Białoruś. Interesuje ich nie tylko to, jakie fałszywe informacje trafiają do odbiorców, ale przede wszystkim w jaki sposób są konstruowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do wywierania wpływu na społeczeństwo. Nad spektaklem pracowali wspólnie artyści, dziennikarze, prawnicy i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem informacyjnym. Przez kilka miesięcy analizowali konkretne przypadki, rozmawiali ze specjalistami, przyglądali się sieciom powiązań i sposobom działania operacji wpływu. Zebrany w ten sposób materiał nie trafił jednak do raportu czy analizy. Został przeniesiony na scenę. W efekcie powstała teatralna opowieść o wojnie, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale której skutki mogą być odczuwalne bardzo realnie. O tym, jak narodził się pomysł spektaklu i czego jego twórcy chcą nauczyć widzów, opowiada Filip Płóciennik, jeden z jego pomysłodawców.
3: W Instytucie Prawa Performatywnego mamy kilka osób, które są niezwykle zaangażowane w tworzenie naszych spektakli i zajmujemy się tym, żeby po prostu ważne kwestie społeczne z naszej perspektywy poruszać na scenie. Dawno, dawno temu spotkaliśmy się na takim naszym wewnętrznym spotkaniu, myśleliśmy, co nas najbardziej w tym momencie rusza, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, co jest naszym zdaniem problemem, i ta dezinformacja rosyjska była jednym z naszych takich najczęstszych głosów, najczęściej się pojawiała

0: ogóle elementów działań wojennych rosyjskich przeciwko wolnej Europie, bo z jednej strony mamy tą agresję realną, która jest na Ukrainę, a z drugiej strony mamy permanentną próbę skonfliktowania państw europejskich, bicia klina między te państwa, ale też w tych społeczeństwach, podzielenia te społeczeństwa. No i głównym narzędziem Rosji jest właśnie dezinformacja. Z jednej strony mamy takie realne działania, jak działania dywersyjne, których też już doświadcza Europa od dłuższego czasu, a z drugiej strony kolejnym elementem tego działania jest działalność dezinformacyjna. W tym raporcie, który my przywołujemy, niesamowity jest taki moment, o którym my nie mówimy, ale który jest w raporcie Sejmowej Komisji do Spraw Rosyjskiej Dezinformacji, Rosyjskich Wpływów. Ten raport pokazuje, między innymi dotyka sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Tego, jak w przypadku Kuźnicy, jak była tam sytuacja dużej ilości migrantów, która była po stronie białoruskiej, która przechodziła na polską stronę. Dzisiaj już wiemy, że ta cała sytuacja była sterowana wręcz przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki na miejscu, którzy sterowali tą grupą uchodźców, ale ze względu na to, że Polska wtedy zdecydowała się na wyrzucenie dziennikarzy z podgranicznych terenów, to, co przedostawało się do polskiej infosfery, zostało prześledzone przez ten raport, że to były dwa konta. Dwa konta na Instagramie, dwóch białoruskich agentów Łukaszenki, którzy zainfekowali polską przestrzeń medialną i właściwie cała narracja wokół Kuźnicy, i jeżeli jakikolwiek polityk, jakikolwiek dziennikarz powoływał się na wiadomości z drugiej strony, ze strony białoruskiej, pochodził z dwóch kont de facto. I niesamowite jest to, że jedno konto wystarczył jeden post, po czym powielone przez 5-6 polityków i dziennikarzy stawało się ogólnie oczywistą informacją, mimo tego, że wychodziła z jednego konta. Znaczy, że łatwość tego zainfekowania tej sfery informacyjnej jest niesamowita w tym przypadku. Nawet wam to dokładnie jest pokazane. No i teraz wracając o tym, o czym my mówimy, no to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów budowania odporności europejskiego czy polskiego społeczeństwa. To znaczy właśnie uzbrojenie się w przeciwko nieprawdziwych wiadomościom, właśnie dezinformacji.
1: Raport Rządowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, tam od lat 2004 do lat 2024, właśnie bada wpływy białoruskie i rosyjskie na Polskę. My się zajmowaliśmy stricte Rosją, natomiast też fragmenty dotyczące białoruskich wpływów w tym raporcie są i te narracje rosyjsko czy białoruskie często są bardzo zbieżne i cele wydaje mi się, że też są dość zbieżne, więc tutaj na pewno Białoruś też w pewien sposób oddziałuje. Natomiast my głównie badaliśmy aspekt rosyjski, więc tym białoruskim się tak jakoś bardzo mocno nie zajmowaliśmy.
2: Arkadiusz Brykalski, mój zawód wykonywany to aktor. Dzięki temu spektaklowi dopiero zacząłem jakby pojmować tą istotę tego, bo dla mnie są pewne rzeczy oczywiste z mojego punktu widzenia. Ja nie mam takiej swojej osobistej zgody na pewne poczynania. Dla mnie agresor jest tylko agresorem, a obrońca pozostaje obrońcą. Więc jakby tu takich różnych rzeczach, które wpływają po drodze na pewien stopień jakby naszej świadomości, no powiem szczerze, na mnie nie ma to wpływu. Dla mnie są fakty, które świadczą o czymś. Ja poznaję tą skalę dezinformacji i zasadę i mechanizm dezinformacji właśnie podczas tego spektaklu, potwierdzając sam dla siebie pewne rzeczy, które dotykają mnie przy pracy przy tym spektaklu.
1: No najlepiej by było, gdybyśmy mieli też jakieś państwowe mechanizmy, które przeciwdziałałyby temu wlewaniu się dezinformacji do polskiej sieci. Natomiast jest to pewnie bardzo trudne, bo powstają setki tysięcy, o ile nie miliony treści dezinformujących z niezwykłą regularnością. To jest po prostu zalew. Bardzo ciężko stwierdzić, które informacje są z farm rosyjskich troli, które nie są, jeżeli już je zweryfikujemy, bo NASK je weryfikuje i poddaje część ich analizie, bo też nie ma mocy przerobowych, no to wtedy zgłaszane są prywatną platformą, a prywatne platformy nie mają obowiązku ich zatrzymywać, weryfikować i tak dalej. Więc super byłoby, gdybyśmy mogli kontrolować te duże platformy. No i świetnie by było, gdybyśmy mieli jeszcze znacznie większe środki zaangażowane w ten fact-checking, w to, żeby sprawdzać, czy informacje są prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest na pewno trudne, to wymaga dużych nakładów i dużych środków, ale czymś, co realnie wydaje mi się w miarę szybko jesteśmy w stanie zrobić, bo to wszystko wymaga rozwinięcia pewnych mechanizmów, to się nie zdarzy dzisiaj, to może się zdarzyć za kilka lat, to uświadamiać ludzi, na czym polegają mechanizmy dezinformacji i to się staramy robić, oraz pokazywać, jak możemy sami we własnym zakresie te dezinformacje weryfikować, jakimi mechanizmami się posługuje, na co zwracać uwagę oraz gdzie taką dezinformację możemy zgłosić, bo jeżeli będziemy bardziej świadomym społeczeństwem jako całość, to też będziemy mieli większą odporność wobec tej dezinformacji.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny będziemy kontynuować opowieść o żołnierzu Armii Krajowej Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o losach Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii, pochodzącego z Nowogródczyzny. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Emigranci oraz jego przebojowym utworem Na falochronie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Zagończyka aresztowano dwa dni po nieudanej próbie ucieczki i tragicznej dla resortu bezpieczeństwa pomyłce. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, chcąc wzbudzić w Zagończyku podejrzenia odnośnie współpracy z właścicielką mieszkania, celowo jej nie aresztowali. Zabieg przyniósł pożądany skutek, gdyż według UB Selmanowicz uwierzył w zdradę matki Krzywickiego. Z podanych wersji wydarzeń towarzyszących aresztowaniu Zagończyka bardziej prawdopodobnie wydaje się pomyłka funkcjonariuszy UB i MO, gdyż w żadnym protokole przesłuchań ani w wyroku śmierci nie postawiono Selmanowiczowi zarzutu zabójstwa lub zranienia przedstawicieli resortu bezpieczeństwa. A przecież żołnierz Łupaszki nie mógł raczej liczyć w tym przypadku na wspaniałomyślność sądu. Po zatrzymaniu Zagończyk został przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku, osadzony w pionie śledczym, a następnie poddany licznym przesłuchaniom. Na podstawie relacji więźniów aresztu w Gdańsku można się domyślać, że śledztwo było prowadzone w sposób brutalny. Z dokumentów wynika, że pierwsze przesłuchanie odbyło się 8 lipca 1946 roku w obecności podporucznika Stanisława Majewskiego. Niezweryfikowane źródła podają, że Zagończyk jeszcze w lipcu w trakcie jednego z przesłuchań podjął próbę ucieczki. W tym czasie teren aresztu nie był dostatecznie ogrodzony betonowym murem, a w jego sąsiedztwie znajdowały się ogródki oraz pastwiska dla krów i koni. Zagończyk wyskoczył przez okno, wsiadł na jednego z pasących się koni i zmierzał w kierunku ulicy 3 Maja, ale tuż przed opuszczeniem terenu więziennego został zatrzymany przez wartownika. O próbie ucieczki wspominają również Jan Babczenko oraz Raymond Bolduan, ale przedstawiają ją, co nie dziwi, zupełnie inaczej. Otóż według nich Zagończyk uciekł przez małe okno toalety, do której został zaprowadzony przez funkcjonariusza UB. Poszukiwany przez kilkanaście osób, został po kilku godzinach odnaleziony w stojącym pod murem więzienia nieczynnym kotle kuchennym. Z kolei w pracy Dariusza Fikusa można znaleźć informację, że Zagończyk uciekł z celi i ukrył się we wspomnianym już wcześniej nieużywanym kotle kuchennym znajdującym się na podwórzu. Pytany o okoliczności ucieczki, miał tłumaczyć, że jest zbudowany jak kot, co ułatwia mu przeciskanie się przez kraty. 17 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa, na której był obecny prokurator porucznik Ludwik Alwin oraz obrońca z urzędu Kazimierz Ogrodzki. Przewodniczący Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku major Adam Gajewski skazał Feliksa Selmanowicza na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przypadek całego mienia. Jeszcze tego samego dnia Zagończyk napisał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. Jako okoliczność łagodzącą podał fakt, jakoby do działalności konspiracyjnej został zmuszony przez Łupaszkę, który rzekomo miał mu zagrozić śmiercią, gdyby się jej nie podjął. Tu cytat. Groził mi likwidacją na wypadek nieprzystąpienia do akcji, którą kierował. Podany argument przywodzi na myśl opisaną już wcześniej taktykę, jaką Zagończyk ustalił z Jachną w momencie ponownego wstąpienia jej na ścieżkę partyzancką. Dzień po ogłoszeniu wyroku Zagończyk napisał drugą, znacznie obszerniejszą prośbę o ułaskawienie. Na podaniu widnieje adnotacja z 21 sierpnia 1946 roku, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. O wykonaniu wyroku śmierci i pamięci o Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Wszystko zaczęło się od aparatu fotograficznego, który dostała jego żona. Jan Włuchak miał wtedy blisko 30 lat i gospodarował w majątku pod Mińskiem. Pomagając Annie przy robieniu zdjęć, odkrył zajęcie, któremu poświęcił resztę życia. Z czasem jego fotografie trafiły na międzynarodowe wystawy, a on sam zaczął uczyć innych, jak za pomocą światła opowiadać o świecie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. 6 października minęło 150 lat od urodzin Jana Włuchaka. Zapraszam na spotkanie z tym wybitnym fotografem, pisarzem i wędrowcem, który utrwalił na zdjęciach miasta i krajobrazy dzisiejszej Białorusi, Litwy i Polski. Urodził się w 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem, w dzisiejszym rejonie korelickim. Wychowywał się w ziemiańskiej rodzinie. Ojciec, Walery Włuchak, zajmował się majątkiem. Po latach Jan wspominał go tak. Mój ojciec był typem szlachcica Rzeszkosieja, miernego stanu, człowiekiem prostym, oddanym pracy i domowi, nawykłym do pola, stajni i gumna. Ojciec, bardzo zapracowany, był wciąż poza domem, na polu albo w drodze. Zainteresowanie sztuką rosło dzięki książkom. Mały Jan przeglądał ilustrowane czasopisma i album z reprodukcjami obrazów Matejki. W pobliskim Czombrowie u krewnych Karpowiczów odkrywał kolejne ryciny i dzieła europejskich malarzy. Zanim wziął do ręki aparat, uczył się patrzeć na obrazy. Równie ważną szkołą wrażliwości był rodzinny krajobraz, do którego później wracał w fotografii i w literaturze. Po nauce w wileńskim gimnazjum wyjechał na studia do Krakowa, nie ukończył ich i powrócił na wieś. Ożenił się z Anną Chaciską, zamieszkał w majątku Peresieka pod Mińskiem, który dostał w spadku po matce. Właśnie tam około 1905 roku zaczął fotografować aparatem, który dostał od żony. Pierwsze kroki pomagał mu stawiać Bolesław Domejko, fotograf z Nowogródka. Włuchak powoli zdobywał doświadczenie, wysyłał pracę na konkursy i do czasopism. Hobby zwolna przeradzało się w artystyczną pasję. Przełomem okazała się znajomość z Ferdynandem Ruszczycem. Malarz dostrzegł zdolności Włuchaka i zachęcił do zawodowego zajęcia się fotografią. Pomógł mu także znaleźć pracę w Wilnie, na stanowisku oficjalnego fotografa miejskiego. Włuchak doskonalił też warsztat uznanego portrecisty Hugona Erfurta w Dreźnie, a w 1912 roku otworzył wileńską pracownię. Na zamówienie władz miejskich fotografował zabytki i widoki miasta, ulice i zaułki, kościoły, dziedzińce. W jego kadrach architektura nabierała jednak szczególnego nastroju. Łuk bramy obramowywał widok, mur wyłaniał się z cienia, słońce wydobywało kształt kolumn. Włuchak szukał takiego oświetlenia i takiej kompozycji, które pozwolą zamienić dobrze znane miejsce w obraz zatrzymujący uwagę. Ten sposób fotografowania wiązał się z pikturializmem, nurtem zbliżającym fotografię do malarstwa i grafiki. Włuchak przywiązywał wielką uwagę do tonów szarości, do światłocienia i nastroju. Wprowadził do polskiego języka pojęcie fotografika, podkreślające artystyczny charakter zdjęcia. Pisał książki o fotografii, jej technice i estetyce. Przekonywał, że o wartości obrazu decydują również wrażliwość i świadome wybory autora. Od 1919 roku kierował zakładem fotografii artystycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przez 20 lat uczył studentów, ale opowiadał o fotografii nie tylko w salach uniwersyteckich, ale też w programach wileńskiego radia. Współtworzył środowisko fotograficzne, uczestniczył w wystawach, publikował. Choć kojarzy się przede wszystkim z pejzażem i zabytkami, fotografował także ludzi, a nawet architekturę przemysłową. Z aparatem wędrował daleko poza Wilno. Utrwalał Grodno, Nowogródek, Mir, Nieświerz, Jezioro Naru czy Polesie. Rozwijał ideę fotografii ojczystej, która miała przybliżać odbiorcom kraj i budować przywiązanie do jego krajobrazu. Dzisiaj jego zdjęcia pomagają rozpoznać wygląd miejsc drastycznie zmienionych przez wojny, rozbiórki i przebudowy. Rodzinna Nowogródczyzna pozostała obecna również w jego pisarstwie. W poemacie Moja Ziemia, wydanym w 1919 roku, wracał do Świtezi, Miru i Niemna. Podczas II wojny światowej spisywał wspomnienia w książce Kraj lat dziecinnych. Odtwarzał w nich dom, rodziny i obyczaje, próbując ocalić świat swojego dzieciństwa, który przeminął na zawsze. W lipcu 1944 roku, podczas walk o Wilno, spłonęła jego pracownia wraz z ogromną częścią fotograficznego dorobku, dziesiątkami tysięcy zdjęć i negatywów. Po wojnie Włuchak zamieszkał w Warszawie. Wspólnie z synem Januszem fotografował zniszczone miasto i nadal pracował. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografów. Zmarł w 1950 roku w Giżycku, w wieku 73 lat. Pozostały odbitki, albumy i książki. Dzięki nim wciąż możemy podążać za jego spojrzeniem, zobaczyć światło na sianie Wileńskiego Kościoła, drogę na Nowogródczyźnie, brzeg Naroczy. To spojrzenie kształtowało się jeszcze w Ostaszynie, wiele lat zanim Buchak po raz pierwszy wziął do rąk aparat fotograficzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Emigranci oraz jego przebojowym utworze Na falochronie. Emigranci to polski zespół rockowy założony pod koniec 1989 roku przez gitarzystę Edmunda Stasiaka, wcześniej muzyka Lady Punk. Do zespołu dołączyli basista Robert Jaszewski, znany z oddziału Zamkniętego, perkusista Piotr Szkudelski z Perfektu oraz wokalista Paweł Kukis, wcześniej związany m.in. z zespołami Hack i Aja RL. Początkowo muzycy spotkali się tylko po to, aby nagrać jeden utwór. W maju 1990 roku w studio Izabelin powstało Na falochronie. Muzykę napisał Edmund Stasiak, a tekst Paweł Kukis. Piosenka opowiadająca o trudach i beznadziei służby wojskowej szybko stała się wielkim przebojem. Na falochronie odniosło ogromny sukces na liście przebojów programu trzeciego. Utwór 12 razy znalazł się w pierwszej piętnastce, a czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce. Sukces przekonał muzyków, aby kontynuować działalność jako regularny zespół. Pierwszy koncert Emigrantów odbył się w styczniu 1992 roku podczas Rock for AIDS w warszawskiej hali Gwardii. W tym samym roku ukazał się debiutancki album Rosja i Ameryka. Na płycie znalazły się autorskie kompozycje Stasiaka i teksty Kukiza, a także cover Led Zeppelin, piosenka Emigrantów. Popularność zdobyły m.in. utwory Prosto do Słońca, Nawet Tu oraz Rosja i Ameryka. W 1993 roku z zespołu odszedł Piotr Szkudelski, którego zastąpił Marek Surzyn. Niedługo później grupę opuścił również Paweł Kukis, powracając do zespołu Piersi. Nowym wokalistą został Marek Hojda. W 1995 roku Emigranci wydali drugi album Mówię do Ciebie. Płyta przyniosła kolejne popularne utwory, m.in. Mogłem i Przejdę przez ogień. Zespół intensywnie koncertował, występował również w rozgłośniach radiowych. W maju 1995 roku poprzedził Perfekt podczas koncertu na stadionie Legii. W specjalnym składzie wykonano wtedy Na falochronie z udziałem Pawła Kukiza i Piotra Szkudelskiego. Pod koniec lat 90. działalność zespołu stopniowo wygasła. W 1998 roku Emigranci zawiesili działalność. Do reaktywacji doszło w 2004 roku. Edmund Stasiak i Robert Jaszewski ponownie stworzyli zespół, a nowym wokalistą został Rafał Brzozowski, znany z programu Szansa na sukces. Odnowieni Emigranci koncertowali z repertuarem opartym na największych przebojach grupy. W 2005 roku wystąpili podczas gali Top Trendy, a rok później ukazała się ich trzecia płyta i inne utwory. Album promował singiel Ludzie i Rzeczy oraz nowa wersja Na falochronie 2006. Zespół wystąpił również podczas Jarocin Festival 2006, gdzie w Na falochronie gościnnie pojawił się Paweł Kukis. W kolejnych latach następowały dalsze zmiany w składzie. W 2007 roku nowym perkusistą został Maciej Gołyźniak, a podczas części koncertów Rafała Brzozowskiego zastępował Marcin Czyżewski. Emigranci pozostali aktywni do 2011 roku, kiedy ponownie zawiesili działalność. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1990 roku. Muzykę skomponował Edmund Stasiak, tekst napisał Paweł Kukis. Przed Państwem Emigranci na falochronie.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że